0: Polish Waves.
1: This is Cambridge Radio.
2: Dobry wieczór, albo jeszcze dzień dobry, tak naprawdę jeszcze dzień dobry. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie już w polskiej części naszego programu Polish Waves w Cambridge Radio. Nazywam się Monika Wiącek. Jeszcze przez nieco ponad pół godziny będę z wami. A dzisiaj mamy dużo wywiadów. A właściwie wywiad jeden, ale w trzech częściach, z ciekawymi bardzo dziewczynami, które są organizatorkami konferencji biznesowej Skyline, która już w najbliższą sobotę odbędzie się tutaj właśnie w Cambridge. Kornelia Mordarska oraz Klaudia Matusiak-Perkowska. Już za chwilę usłyszymy właśnie od nich. Kilka dni temu nagrałam z nimi rozmowę, ponieważ dzisiaj znów są na jakimś ważnym wydarzeniu i niestety nie mogły tutaj do nas przyjechać bezpośrednio do studia, chociaż taki był plan. Więc o konferencji będziemy mówić także o kolejnych wydarzeniach w Cambridge, w Londynie, w Northampton. Również dwa słowa o ekranizacji Lalki, gdzie się wybrać, które kina jeszcze grają, ale też mamy małe podsumowanie, słuchajcie, sportowe, czyli co słychać w sporcie polskim. Więc zanim zaczniemy wywiad z dziewczynami, to posłuchajmy jeszcze tego, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o polski sport. Debiut na antenie Damiana Szybczyńskiego.
3: Na przełomie września i października świat sportowy w Polsce śledził występy polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Przypomnę, że Polacy grają w Lidze Narodów UEFA, Liga B, grupa czwarta. W pierwszym meczu drużyna Jana Urbana podejmowała w Warszawie zespół Bośni i Hercegowiny. Na Stadionie Narodowym Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, zdobywając jeden punkt. Kolejnym meczem było spotkanie wyjazdowe, w którym Szwecja pokonała Polaków 3-1. Po dwóch meczach Polacy mieli na koncie zaledwie jeden punkt. 2 października na Stadion Narodowy w Warszawie przybyło ponad 51 tysięcy kibiców, aby oglądać zwycięstwo biało-czerwonych w meczu z Rumunią. Tym razem polscy piłkarze nie zawiedli, pokonali wysoko Rumunię 6-0, a Robert Lewandowski strzelił hat-tricka. Czwartym meczem Polaków był wyjazd do Bośni i Hercegowiny. Bośniacy okazali się mało gościnni i pokonali naszą reprezentację 1-0. Po 4 meczach w naszej grupie prowadzi Szwecja z 10 punktami, druga jest Bośnia i Hercegowina mająca punktów 8, Polacy na miejscu trzecim z dorobkiem 4 punktów. Stawkę zamyka Rumunia, która punktów jeszcze nie zdobyła. Przed Polakami jeszcze 2 mecze, w których liczymy, że powiększą bilans punktowy. Powodzenia, chłopaki! W piłkę nożną grała też polska młodzieżówka. Walczyła ona o awans na Mistrzostwa Europy, które odbędą się latem przyszłego roku w Serbii i w Albanii. W grupie E Polacy mierzyli się z Armenią, Czarnogórą, Macedonią Północną, Szwecją i Włochami. 30 września podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali w Katowicach Szwedów 3-0 i z kompletem 9 zwycięstw prowadzili w grupie E. Do bezpośredniego awansu wystarczał nam jeden punkt w meczu z Włochami. 5 października Włosi okazali się lepsi od biało-czerwonych, wygrywając 6-2. Eliminacje to mimo ostatniej porażki wielki sukces polskich młodych piłkarzy. Polska zajęła 2 miejsce w grupie z 27 punktami. Pierwsze miejsce wywalczyli Włosi, którzy również zdobyli 27 punktów. Trzecia była Szwecja z 13 punktami, czwarta Czarnogóra punktów 12, Macedonia Północna zdobyła punktów 7, a Armenia 1 punkt. Polacy wywalczyli bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Jesień to wspaniałe chwile dla polskiej siatkówki. 26 września Polacy obronili tytuł Mistrzów Europy w finale, pokonując Francję 3-1. W drodze do finału Polacy mierzyli się kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą, wygrywając te mecze 3-0. Na koniec fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. Faza pucharowa to zwycięstwo z Łotwą 3-0, następnie zwycięstwo z Niemcami 3-0 i w półfinale zmierzyliśmy się ze Słowenią, którą ograliśmy 3-0. A finał, jak wspomniałem wcześniej, zwycięstwo 3-1 z reprezentacją Francji. Gratulujemy wspaniałych występów i tytułu Mistrza Europy. To były wiadomości sportowe w Radiu Cambridge w audycji Polish Waves. Za uwagę dziękuję. Damian Szybczyński.
1: Cambridge Radio. Polish Waves.
2: Debiut radiowy Damiana. Gratulujemy. Mam nadzieję, że te wiadomości będą się pojawiać częściej. Moi drodzy, już za chwilę pierwsza część wywiadu z Kornelią i z Klaudią, organizatorkami konferencji biznesowej Skyline, która już w Cambridge w tę najbliższą sobotę w C3 Center, także niedaleko. Opowiedzą dziewczyny o wielu kwestiach dotyczących tego spotkania. Dodam tylko, że to jest naprawdę bardzo interesujący temat. Druga strona sukcesu i ludzie, którzy tam wystąpią na scenie. Naprawdę fantastyczne osoby. Za chwilę również o tym dziewczyny opowiedzą. No, na pewno te osoby ze sceny też opowiedzą swoje historie i to wszystko, co wydaje mi się bliskie jest wielu z nami, z nas, jeżeli patrzymy na sukces, a tak naprawdę nie wiemy też, ile czasami trudów kryje się właśnie tam z tyłu. Więc zapraszam na pierwszą część naszego wywiadu.
0: Matusiak-Perkowska. Witajcie dziewczyny.
4: Witamy serdecznie.
0: Witamy. Dzisiaj mówimy o ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce już za tydzień, 17 października w Cambridge. Jest to konferencja Skyline, która nalazła sobie naprawdę taką ciekawą druga strona sukcesu. Z opisu wygląda, że to będzie naprawdę bardzo fajne wydarzenie, które przyciągnie ono na pewno wiele osób ze względu na to, jakich będziecie miały gości. Powiedzcie nam, do kogo jest skierowane to wydarzenie?
4: Głównie to wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, ale też i do osób, które chciałyby się gdzieś tam rozwijać, które chcą czegoś więcej od życia. To są spotkania też networkingowe, żeby Polonia się poznawała przede wszystkim między sobą.
0: Tak. Chcemy wyjść właśnie z, tak jak myśli dużo Polaków, że Polakowie nie wie w tym, to chcemy to zmienić, chcemy łączyć Polonię, chcemy się wspierać, inspirować nawzajem, dlatego będziemy właśnie poruszać też takie tematy, nie tylko jak osiągnąć sukces, ale też żeby każdy mógł się nastawić na to, co za tym idzie, że jest za tym druga strona sukcesu, że nie wszystko wygląda tak, jak widzimy na Instagramie, w social media i że możemy też się na tym odpocząć psychicznie, słuchając innych, którzy osiągnęli już ten sukces i przeszli tą drogę. Czyli gdybyście mogły powiedzieć w kilku słowach, jaki jest taki główny cel tego spotkania, tej konferencji właśnie? Myślę przede wszystkim właśnie, że budowanie społeczności to jedno, a po drugie rozwój. Chcemy, żeby Polacy osiągali sukcesy właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii, gdzie nie mamy bliskich, nie mamy rodziny, często też zmagamy się z brakiem języka. No i właśnie głównie po to, żeby się wspierać, żeby rosnąć razem, żeby dodawać sobie skrzydeł i żeby każdy Polak też poznawał się taką społeczność, dzięki której może urosnąć, może dowiedzieć się czegoś nowego, może się wymienić swoim doświadczeniem, swoimi kontaktami i razem możemy tutaj osiągać różne sukcesy. Czy to jest pierwsze wydarzenie, które organizujecie razem? Czy współpracujecie od jakiegoś czasu, czy teraz dopiero przy tym wydarzeniu jakoś tak się połączyłyście?
4: Tak właściwie, jeżeli chodzi o konferencję, to jest nasza pierwsza, taka na większą skalę. Raczej myślę, że nie ostatnia, bo planujemy gdzieś tam więcej projektów, ale już tworzyłyśmy wcześniej mniejsze spotkania networkingowe, gdzie jednak ci Polacy mogli się spotykać w restauracjach, w takich grupach 30-40 osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych spotkań, aby nie same podjęły się bardzo dużo fajnych znajomości, ale myślę też, że przede wszystkim te znajomości później gdzieś tam się rozwijają, nawet poza nami.
0: A powiedzcie, czy trudno było dotrzeć do prelegentów, do tych wszystkich ekspertów, których zobaczymy na scenie, bo będzie dużo fajnych osób. Kornelia, czy możesz nam powiedzieć, kogo zobaczymy na scenie?
4: Tak, my zaprosiliśmy Małgorzatę Rozenek-Majdan, kobietę, która jest jedną z najpopularniejszych osób w polskim showbiznesie. Będzie jej mąż również Radosław Majdan, Olga Kozierowska, założycielka Sukces Pisany Śminką, Joanna Ceplin, CEO Instytutu Marki Osobistej oraz Stalowy, który występuje w telewizji, w takim programie właśnie jak Złomowisko.pl oraz w innych programach. Także czy było trudno? Myślę, że nie. Zresztą tutaj z Klaudią jesteśmy obie bardzo zaangażowane właśnie tutaj w różne wydarzenia też poza tymi, które już robimy Miałyśmy fajne kontakty, zdobyłyśmy właśnie na innych konferencjach, na innych spotkaniach. No i myślę, że właśnie tutaj wykonałyśmy kilka telefonów i udało się właśnie ściągnąć bardzo fajnych prelegentów, które są dla nas osobiście też prywatnie inspiracją, które marzyłyśmy tak naprawdę, żeby były u nas. No i się udało. Także bardzo się cieszymy, bo naprawdę to są takie osoby, które od wielu, wielu lat obserwujemy. No bo słuchajcie, prawdę mówiąc, to temat jest dosyć ważny, bo dużo się mówi o sukcesie. Często jest to takie parcie rzeczywiście, że ojej, trzeba coś robić, trzeba pójść do przodu, ten sukces gdzieś tam każdy osiąga, jak mu jest teraz dobrze, kiedy już jest na tym świeczniku. Ale czasami patrząc z boku nie widzimy tej drogi, którą trzeba pokonać, żeby faktycznie odnieść ten sukces. Czy to jest właśnie waszym celem, tak jak mówiłaś wcześniej, Kornelia, żeby pokazać, że ta droga do sukcesu no nie jest łatwa, a czasami usłyszeć takie słowa osobiście od osób, które przez tą drogę przeszły, to bardzo ważna rzecz, bo pokazuje, że nawet jeżeli nam faktycznie jakieś kłody padają pod nogi, to nie jesteśmy w tym sami. Inni, którzy dotarli na ten szczyt, też po drodze mieli właśnie takie problemy. Jak wy tutaj się odnosicie do tego? Bardzo dużo osób chce osiągnąć jakiś sukces, tylko nie każdy wie też, nie każdy ma cel i nie wie też, czym jest ten sukces. Nie każdy liczy się też z tym, że właśnie za sukcesem takim nawet w social mediach czy w show biznesie idzie ogromny hejt, który no bardzo dużo ludzi gdzieś tam przez to wpada w depresję i w różne ciężkie takie stany psychiczne. Też bardzo dużo kobiet, którymi się otaczam, mówią, że chcą mieć biznes, ale też wiedzą na przykład, że muszą zrezygnować z byciem mamą na pełen etat i też mają wyrzuty sumienia, że no gdzieś tutaj albo biznes, albo dzieci. Chcemy pokazać właśnie, że zawsze jest coś za coś, że nie ma, że to nie jest nigdy łatwa droga, żeby każdy też miał taką odporność na to, że różne mogą rzeczy wydarzyć się po drodze, że będą rzeczy, z których będą musieli zrezygnować. No i też właśnie na to, żeby przygotować ich mentalnie na to wszystko, bo dużo osób chce ten sukces, ale kiedy już osiąga ten sukces, nie radzi sobie psychicznie i niestety różnie kończą. Dlatego chcemy też tutaj właśnie tak dodać im takiej wiedzy z zakresu tego właśnie, jak nasi prelegenci do tego podchodzą, ale też właśnie, żeby każdy wiedział, że to nie jest wszystko takie proste i łatwe. A jak odnosicie to wszystko do siebie i do waszej drogi, bo wy też już jesteście na tej drabinie, gdzie organizujecie wydarzenia, jesteście w takim miejscu, gdzie być może 10 lat temu jeszcze nie sądziłyście, że będziecie. Jaka była wasza droga, Klaudia?
5: To tak, gdzieś tam ja też jakby zaczynałam na początku mojej drogi, tak, gdzie teraz prowadzę wraz z mężem firmę, która też nam daje możliwość tego, żebyśmy się rozwijali w tym, co lubimy, co kochamy. No i właśnie chodziłam głównie na takie spotkania. I też dzięki takim spotkaniom nauczyłam się, jak ten biznes prowadzić, ale też poznałam przede wszystkim bardzo dużo inspirujących ludzi, którzy ciągną mnie do góry, którzy są dla mnie wsparciem. I myślę, że też taką naszą główną misją z Kornelią, którą chcemy tworzyć, jeżeli chodzi o tą konferencję, no to jest dawanie właśnie takiego wsparcia, żeby nikt nie czuł się sam, że tutaj można każdego poznać, można się czuć przy tej osobie komfortowo i o wszystkim porozmawiać. Więc też będziemy dużo takich fajnych prowadzić zadań networkingowych na tej konferencji, gdzie uczestnicy będą mogli podzielić się, z czym mają problem, albo kogo na przykład szukają. I my też będziemy starać się, żeby pomóc jak najbardziej tutaj.
4: A twoja droga, Kornelia? Myślę, że różne sytuacje wydarzały się właśnie przez tą drogę. Też organizuję też jakby inne wydarzenia i organizuję razem z Klaudią i często jest tak, że na przykład nie wiem, prelegent w ostatniej chwili zrezygnuje albo jakieś inne sytuacje, tak jakbyśmy mieliśmy teraz na kongresie, że też w ostatniej chwili ktoś tam nam zrezygnował, więc trzeba też mieć, moim zdaniem najważniejsze jest mieć cel i dążyć do tego celu i po kroku sobie odhaczać i też zadać sobie takie pytanie, które mi bardzo pomaga w życiu, z którym mogę się podzielić właśnie, że no dobrze, no ale coś najgorszego może stać w takiej sytuacji. I to mi bardzo pomaga i wcześniej podchodziłam trochę właśnie tak bardziej stresująco do tych wszystkich rzeczy i teraz wiem, że jak się ma cel, to tylko po prostu idzie się do tego celu i się odhacza po prostu kolejne punkty.

0: A to Claudie w piosence Pył z albumu Memories 2 wydanego w ubiegłym roku. A my wracamy powoli do dziewczyn Corneli i Claudie. Przed nami kolejna część rozmowy.
1: Dziewczyny, już troszkę wiemy o konferencji, wiemy troszkę o was i o waszej drodze. Powiedzcie, skąd się wziął pomysł na zorganizowanie tego wydarzenia?
2: Tak właściwie to pomysł, tutaj propozycja padła bardziej z Corneli strony. Ale to wszystko się tak wydarzyło przypadkiem.
1: Tak, poznałyśmy się kilka, w sumie już teraz lat temu na jednej z konferencji. Polubiłyśmy się. Później miałyśmy takie niespodziewane spotkanie właśnie na wakacjach, gdzie spotkaliśmy się razem z naszymi partnerami, nie wiedząc, że oboje lecimy na wakacje właśnie na wyjeździe. I miałyśmy kilka takich przypadkowych spotkań, że stwierdziłam, że nie ma przypadków i Klaudia też jakby tutaj organizowała dla kogoś konferencję, więc zapytałam ją, czy nie chciałaby ze mną, bo ja mu chciała robić konferencję, natomiast wiem, że samemu jest trudno, że jest bardzo dużo roboty, a ze względu na to, że wiemy, że Klaudia jest osobą, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, jest bardzo ambitna i pracowita, no to wiedziałam, że się dogadamy i że możemy stworzyć razem coś niesamowitego.
3: No i tak to jest właśnie, że czasami, jak to się mówi, like-minded people robią po prostu razem fajne rzeczy. No bo zacznijmy od ciebie, Klaudia. Już jakiś czas organizujesz pewne spotkania. Opowiedz nam troszkę o tym.
2: No ja wcześniej prowadziłam też takie spotkania dla Polonii. Też na taką większą skalę, które się odbywają w Sheffield, na tam czasem nawet 400 osób. No i tak to się złożyło, że bardzo pokochałam. Uwielbiam kontakt z ludźmi, uwielbiam też kontakt z prelegentami. To, co się dzieje na tych konferencjach, to coś naprawdę niesamowitego. I dlatego też stwierdziłam, że gdy dostałam tę propozycję od Corneli, to uważam, że to jest coś, co naprawdę chciałabym dalej kontynuować, bo oddaję to całe serce.
3: To też jest chyba tak, że jak my mocno w coś wierzymy i coś z nami mocno rezonuje, to nawet jakieś pomysły, które czasami wydają się dla kogoś niemożliwe do zrealizowania, dla was, dla osób takich, które czują to całą sobą, no to nie ma takich możliwości, żeby tego nie zrobić, prawda? A jeszcze jak takie dwie, jak się zbiorą razem, to już w ogóle.
1: Tak, ja myślę, że obie mamy trochę ADHD. Na pewno obie jesteśmy bardzo pracowite i tutaj, jeżeli chodzi o naszą współpracę, to świetnie nam idzie współpraca. Jesteśmy obie bardzo zadowolone. Mamy super też obie taką energię właśnie do działania. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jak są jakieś tutaj przeszkody, to zastanawiamy się właśnie, jak rozwiązać to i pytamy się, nie czy nam się uda, tylko co możemy zrobić, żeby nam się udało. Więc myślę, że obie tutaj działamy na to dobra fala, że jesteśmy mocno takie właśnie skupione na to budowanie tej społeczności, poznawanie ludzi. Bardzo lubimy w ogóle poznawać nowych ludzi. Jesteśmy w ogóle otwarte na to, żeby właśnie tutaj budować tą społeczność i, no i po to, żeby właśnie tutaj wymieniać się kontaktami, wiedzą, doświadczeniem. Same wzrastamy dzięki temu, bo też jeszcze myślę, na początku, jak zaczęliśmy współpracować, a teraz gdzie jesteśmy, jakie kontakty właśnie przez to, że robimy networkingi i konferencje, to bardzo dużo zyskałyśmy my jako też w naszym życiu prywatnym i też biznesowym i też rozwojowym, bo też bardzo dużo rzeczy nowych możemy dowiedzieć od osób, które po prostu do nas przychodzą na networkingi czy inne wydarzenia. Robimy networking tour taki tak zwany po całej Anglii, więc robiłyśmy właśnie nasze pierwsze networkingi w Sheffield, Birmingham, w Londynie, teraz właśnie to jest na Manchester. No a akumulacja to jest nasza konferencja Skyline, to już jest na dużo większą skalę, więc można dołączyć z każdego miasta, można też nas zobaczyć, bo my też dołączamy do różnych innych też wydarzeń naszych znajomych, którzy organizują, więc jest bardzo dużo takich wydarzeń i każdego zachęcam, żeby dołączał na takie spotkanie, bo można naprawdę poznać fajne osoby, zainspirować się, zmotywować. Wiem, że często to nas nawet jak niektórzy piszą po naszych networkingach, że dostali żagle od skrzydła i mają taką energię i chęć do działania i powiem szczerze, że nawet powstają na naszych networkingach różne tutaj relacje takie partnerskie i powstaje jest kilka też właśnie tutaj związków, które, osób, które się poznają właśnie na naszych networkingach, więc powstają projekty, powstają biznesy, powstają fajne relacje przyjacielskie, no i też takie właśnie romantyczne.
3: No, moi drodzy, no to już chyba lepszej reklamy nie ma na tych waszych spotkań. Tak naprawdę to w każdym aspekcie można tam się odnaleźć i odnaleźć i kogoś prywatnie, ale też współpracę, przyjaźnie i po prostu kontakty. I po prostu to, że wcale nie musimy być sami i samotni, będąc na emigracji, prawda?
1: Dokładnie. zgadzam się z tym, no i właśnie z tym, z czym chcemy też walczyć, żeby żaden Polak nie czuł się samotny i żeby wiedział, że ma taką społeczność, z której może zawsze zadać pytanie, której zawsze może sobie doradzić, do której zawsze może zadzwonić i powiedzieć, że mam gorszy dzień i potrzebuję po prostu motywacji, inspiracji czy czegokolwiek innego, albo może po prostu potrzebuję jakiegoś danego kontaktu. Więc właśnie to jest taka nasza największa misja, żeby każdy Polak mógł dołączyć się ze względu na to, czym się zajmuje, co robi, jak robi, ale też nie ukrywam, że staramy się przyciągać takich ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni do życia, którzy chcą się rozwijać i dbamy właśnie o to, żeby tutaj walczyć z tym przekonaniem, że Polakowi za granicą biedą.
3: No właśnie, słuchajcie dziewczyny, bo na przykład jeżeli ktoś dopiero myśli o założeniu biznesu, to może się pojawić taka bariera. Ojej, no pójdę do ludzi, którzy już są gdzieś daleko w tej swojej drodze, osiągnęli sukces, a ja jeszcze jestem tym raczkującym, albo no nie będę mógł się tam za bardzo odnaleźć. Co byście powiedziały właśnie takim osobom, żeby pokazać im, że takie spotkania mają naprawdę dużą wartość?
2: Ja myślę, że takim idealnym przykładem to chociażby my same, tak? Bo nawet chociażby to w moim przypadku było, że ja dopiero zaczynając wdrażać się w to towarzystwo, wchodząc w takie networkingi, tak naprawdę bez żadnego konkretnego planu, jeżeli chodzi o biznes, dopiero właśnie ten plan się pojawił po takich spotkaniach. Myślę, że wiem, że ciężko jest powiedzieć, nie bój się, idź, tak naprawdę ciężko jest w ten sposób powiedzieć do kogoś, kto na przykład, nie wiem, wstydzi się, bądź czeka na drugą osobę, ale myślę, że jak ktoś już faktycznie się przekona i później na takie spotkanie nie będzie czekał na tą koleżankę, czy będzie miał w końcu czas, żeby pójść z tobą na ten networking, uważam, że naprawdę może wiele zyskać i nie pożałuje.
1: Tak, ja myślę, że to, z czym dość często się spotykamy, to po pierwsze to, że ludzie czekają na idealny moment i uważają, że to jest jeszcze nie ten czas, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze biznesowo może nie osiągnęli na tyle, żeby dołączyć do takiej społeczności. Natomiast moim zdaniem wszystko zaczyna się od decyzji. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, to naprawdę mogą otworzyć się drzwi takie, które jeszcze się nie spodziewamy. I w naszym przypadku też tak było, że miałyśmy jakiś plan, jakiś cel, ale to jakie drzwi się przed nami otworzyły, a nawet i okna, to nie spodziewałyśmy się tego, więc każdego zachęcam. I często ja też spotykam właśnie z tym, że ktoś mówi, że ona sama się wstydzę, nie znam tam nikogo i tak dalej, ale pamiętajcie, że każdy był w tym miejscu. Wyjdźcie ze swojej strefy komfortu, poznajcie nowych ludzi, a już wtedy będziecie miała tą społeczność. A my też bardzo mamy dużo na tych naszych networkingach, te spotkania takich właśnie gier, że każdy musi się z każdym poznać, nikt nie wychodzi bez właśnie tego, że się wszyscy poznają, więc zawsze każdy wyjdzie z jakimś fajnym kontaktem, zawsze. Polish Waves. Cambridge Radio.

0: A to, moi drodzy, Teo Tomczuk, Greetings, tytuł tej piosenki. Teo Tomczuk to polsko-norweski piosenkarz, autor tekstów, a także aktor, finalista 15. edycji programu Mam Talent. Uczestniczył również w konkursie o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2024, ale co więcej, jeszcze dostał się do preselekcji Eurowizji, także taki właśnie fajny chłopak, który również odwiedził nas w tym tutaj studiu w tamtym roku i naprawdę, naprawdę pięknie nam tutaj grał na gitarze. Teo też jest znany dobrze z roli Matiasa w norweskim serialu Richter, także dużo ma na swoim koncie. Widzę, że w międzyczasie dostaliśmy tutaj pozdrowienia. Greetings to Monika and to all the people listening in. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że gdzieś tam nas jeszcze słuchacie. Napiszcie, skąd słuchacie. Dobrze, moi drodzy, ostatnia część rozmowy z Kornelią i z Klaudią została jeszcze, a więc włączam teraz.
1: Tak sobie rozmawiamy tutaj jeszcze poza mikrofonem i Kornelia nam zdradziła jeszcze fajną wiadomość, która być może

0: się trochę zmian biznesu, podejście do pieniądza. Wiemy, dużo rodziców też mówi o tym, że powinny takie bezproblemy w szkole zwykłej, dlatego my stworzyłyśmy takie właśnie warsztaty dla dzieci. Każde dziecko do 14 roku życia jest mile widziane, oprócz tego jest plac zabaw, więc te nasze polskie dzieci będą mogły razem właśnie być na warsztatach, będą mogły się razem pobawić, będą różne gry, zabawy, pozytywne słówka, przeróżne fajne takie też zabawy rozwojowe. No i oprócz tego mamy też książeczki właśnie z biblioteki, więc każde dziecko też otrzyma taką książeczkę w prezencie. No i warsztaty, co jest najlepsze dla dzieci, są darmowe, więc każdy może dołączyć do konferencji razem ze swoimi maluchami. Dzieci będą zaopiekowane przez naszą animatorkę, która ma w tym ogromne doświadczenie, która na co dzień zajmuje się dziećmi w przedszkolu, więc każde dziecko będzie na pewno zaopiekowane i będzie też pod dobrą opieką, a rodzice będą mogli być w sali obok na konferencji.
1: No to, moi drodzy, to chyba jedna z takich najważniejszych wymówek. Już w tym momencie nie ma racji bytu. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę, dziewczyny. Wierzę w to, że konferencja uda się, będzie wspaniała. No, ja nie omieszkam oczywiście zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje. Szukajcie informacji na naszym Facebooku, również u dziewczyn, gdzie możemy znaleźć informacje o biletach.
0: Mamy stronę internetową, ale myślę, że najłatwiej będzie znaleźć nas na social mediach, jak i na Facebooku, na Instagramie. Skyline Wydarzenia UK. Wystarczy wpisać właśnie Skyline Wydarzenia UK i znajdziecie nasze konto i na Instagramie, i na Facebooku.
1: No to dobrze, pozostaje nam teraz już nic innego, jak tylko zaprosić słuchaczy 17 października do C3 Center w Cambridge. I wiem, że jest parking przy Sainsbury's, bo to jest bardzo blisko i tam można sobie zaparkować auto.
0: Też link do zakupu parkingu jest na naszej stronie, więc jeżeli wejdziecie na nasze social media, to tam jest wszystko rozpisane. Po zakupie biletu też dostaniecie oczywiście wszystkie informacje, gdzie jest parking, jak to wygląda. No i konferencja zaczyna się o godzinie 12 do 20, później też jest networking. Dzień wcześniej mamy też piątek kolację VIP, że firma ochotę połączyć właśnie do naszej kolacji VIP, gdzie pozna prawie eventów. To serdecznie zapraszamy i wszystkie informacje też znajdziecie na naszych stronach internetowych oraz social media.
1: Skyline Wydarzenia UK. Dziękuję za rozmowę, dziewczyny, i do usłyszenia i do zobaczenia już za tydzień.
0: Do zobaczenia, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Do zobaczenia. Polish Waves.
2: Cambridge Radio. Moi drodzy, to była Klaudia i Kornelia, a ja jeszcze mam takich kilka informacji dotyczących właśnie tego, co się będzie działo tutaj w Cambridge, ale nie tylko. Sprawdzam, czy tu mam jakiś podkład muzyczny, ale nie, gdzieś mi się zgubił. No więc powiem chyba tak bez muzyki, słuchajcie. Wiemy już, że konferencja Skyline już teraz w tę sobotę w Cambridge, a za tydzień 25 października w Northampton będzie całodniowy warsztat organizowany przez Anię Flakiewicz i Rafała Skerdę, jak zarabiać więcej na etacie i w biznesie. Bilety w cenie 39 funtów do nabycia na Facebooku, na linku, na fanpage'u u Rafała Skerdy i Ani Flakiewicz. Ważna informacja dla miłośników polskiego kina. Jeszcze przez ten cały tydzień i w wielu miejscach w UK grana jest najnowsza ekranizacja powieści Bolesława Prusa Lalka. Brytyjska premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim oraz Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką odbyła się w miniony piątek, a film można jeszcze oglądać w kinach, m.in. The Light Cambridge, w Showcase Cinema Deluxe i Odeon w Peterborough oraz w kinie View w Bedford. Akademia Kreatywnych Kobiet organizuje w Cambridge wspólne wyjście na seans 13 października we wtorek o godzinie 17. Jak ktoś ma ochotę dołączyć, to piszcie do Kamili Kaliszewskiej. A 7 listopada w Posku w Londynie spotkają się artyści, poeci, muzycy oraz młodzi twórcy. Spotkanie z cyklu Salon Artystyczny rozpocznie się o godzinie 18 7 listopada, a poprowadzi je koordynatorka projektu Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Wstęp jest wolny. Kolejny interesujący weekend zapowiada się oczywiście 14 i 15 listopada. W sobotę w imieniu Herwings, Kasi Jesz, Darii Podedwornej i Marty Kaiser zapraszamy na wydarzenie Relacje, które budują życie i sukces. Na scenie zobaczymy doktor Monikę Czerską, Agę Moczyńską, Dawida Dowbusza, Gosię Górną, Michała Lebiedzia i Annę Ewesuskę oraz Annę Prusińską. Więcej informacji oraz bilety na stronie Herwings oraz na naszym Facebooku, a jeżeli ominęliście audycję sprzed tygodnia, w której dziewczyny opowiadają właśnie o tym evencie, to zachęcamy do zajrzenia na naszą

stronę. To w sobotę 14, a w niedzielę 15 listopada w tym samym miejscu, czyli Seafree Center w Cambridge, odbędzie się wyjątkowy warsztat Zaproszenie do czterech komnat: emocje, ciało, umysł i duch. Co dalej? To, że będzie Monika Grzybek, Ryżykowska, która jest właśnie organizatorką, ale będą również goście specjalni, dr Monika Czerska i Gosia Górna. Także, moi drodzy, zapraszamy bardzo serdecznie. Znajdziecie też bilety na stronie Hairwings. Okay, the time goes really fast and I need to finish the show right now. So thank you very much for this last hour. I've been Monika Wiącek. Stay tuned. Coming up is From the Terraces and I leave you with the track Dominik Dudek and Ida. Stay tuned. Oh.